0: kila jitane wanche nanga kupisa jisa chiputega wangana ya mwara chiputega chipudega chipu anango jiputega no mwamuwa mwane osarwane ne kapisa kule leo ni leo ngotoma wari ni mara ayye kingete kase kanya kase kase Chiputega. Aye. Jisa sumbwa jena na gara rangot misi. Kale chita fadhali ya yuana mnane ndi wante na nagasa kwa kura. Ama nguwa laga nyuru wenore nota ne safi zaidi. Daigo sekta manang mutiga gobata. Inside muta. Jamge choro noki kale tuko pamoja. Thank you very much. Tushike simu moja mbili tatu. Gebirbo isioni genore ne mnye touch FM. Hello.
1: Amuru.
0: Yo.
1: Amgeba murtani
0: niko powa ile negative
1: ah bye bye yego.